0: Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Habe keine Angst vor der Angst. Habe Mut zur Angst. Auch den Mut, Angst zu machen. Freilich muss diese, unsere Angst, eine von ganz besonderer Art sein. Eine belebende Angst, da sie uns statt in die Stubenecken hinein, in die Straßen hinaustreiben soll. Eine liebende Angst, die sich um die Welt ängstigen soll, nicht nur vor dem, was uns selbst zustoßen könnte.
2: Und auf Polnisch. Nie bój się strachu, bądź wobec niego odważny. Miej też odwagę bać się. Jednakże ten strach musi być bardzo szczególnego rodzaju. Strach ożywczy, który zamiast trzymać wewnątrz izby, wypycha cię na zewnątrz, na ulicę. Kochający strach, który o świat wokół powinien się niepokoić, a nie tylko bać się, co może nas zniszczyć.
0: Es ist 2 Uhr.